gdy się zejdą raz i drugi, kobieta po przejściach, mężczyzna z przeszłością, bardzo się męczą, męczą przez czas długi. Co zrobić z tą miłością?

Chyba nie, czy ja mógłbym serce złamać itp. Gdy się farsa zmienia w dramat, nie gnam w kąt. Czy te oczy mogą kłamać, ależ skąd? A gdy się czasem w życiu uda kobiecie z przeszłością, mężczyźnie po przejściach, kąt wynajmują gdzieś u ludzi i łapią trochę szczęścia.

księżyc rusza na lód. Mówią, że miasto Kansas City dziś liczy ponad milion dusz i rzadko kto tu słowo ukryty, wtedy tak mały mak i plus.

Adieu à Tokosnuf. Goodbye, Riviera marzeń. Za rok zobaczę znów mój stolik w koktajl barze. Na szklanki pustym dnie obejrzę stary film o ludziach, co we mgle, o czasie, który był. A tulił nas jak port lirycznych band, elegant birband, lord, Sopocki hotel, Grand. Hotel Grand. Hotel.

Dziękuję za świat. Przepraszam, że nie mogę go objąć. Przepraszam, że dziękuję za świat. Przepraszam, że przepraszam.